Elisabe Konek Nokaksik Ananachia Kutino Ehoyo Dit Elisabe Konek Junior Go to your grammar.